0: Radio.
1: Wow, pokaż speech for twery.
2: Ew, twarpi sliku.
1: Wow, diary kisze.
2: Możu się